0: posiedzenia Centralnego Pokala w Mężczyźnie Żyńskiej Sportu Gimnastyki i to było Ricardo Villa, Italia, 4. w kwalifikacji, a dzisiejsza ocena została 4-8, Polska 13-0.
1: 德维尔单杠分数 难度 5.5 完成 7.766 站稳加 0.1 13.366 分 下面是维拉。